ciągle zbyt posępną. Mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

0: mnie dni. Chociaż wątpię, chcę uwierzyć, że istnieje właśnie ktoś taki.
1: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,

0: pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia bolesna, cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś

0: maść między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, bolesna, droga krzyżowa Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, bolesna. Śmierć Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża i nie idzie za mną, a nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, ten je odnajdzie. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.
2: Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Słyszymy dziś, jak Jezus mówi o prostym, dobrym uczynku. Podanie drugiemu człowiekowi kubka z wodą. To niewielki uczynek. Właściwie nie potrzeba wiele czasu czy trudu, aby go zrealizować. Ale może taki uczynek mieć też ogromne znaczenie. Szczególnie jeśli ten, kto przyjmuje od nas ów kubek, ma duże pragnienie. A jeśli się zastanowimy, to na pewno dostrzeżemy, że w codziennym naszym życiu mamy tak wiele sytuacji, w których możemy uczynić coś, co ma wielką wartość. Przy tym wcale nie angażując wiele wysiłku czy czasu z naszej strony. Wystarczy odrobina dobrej woli, nasze pragnienie, by czynić dobro. Wystarczy sercem przepełnione miłością zobaczyć, że mamy taką możliwość działania. Dlatego próbujmy dostrzegać te sytuacje i według naszej możliwości także działać.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.
4: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

że zawiódł ktoś, kto podobno kochał cię, pozostał chłopak.

0: Słowo Boże udziela nam odpowiedzi na wiele pytań. Audycja z Biblią przez życie.
1: Ksiądz Zbigniew Skuza, zapraszam.
2: Szczęść Boże. Drodzy, kochani słuchacze Radia Nadzieja, witam Was bardzo serdecznie i pozdrawiam kolejny raz w naszej cotygodniowej audycji z Biblią przez życie. Drodzy Państwo, miesiąc czerwiec, który przeżywamy, piękny, ciepły, letni miesiąc, to dla nas szczególny czas nabożeństwa ku czci Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Odmawiamy litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Uczestniczymy we mszach świętych, szczególnie Jemu poświęconych. Również wielu z nas z pewnością obchodzi, tak mówimy, obchodzimy pierwsze piątki miesiąca, nabożeństwo związane również z kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ale właśnie w tym miesiącu czerwcu szczególnie to nabożeństwo jest zaakcentowane. I takim szczególnym elementem, wyrazem naszej czci do Najświętszego Serca Jezusowego jest litania. Przepiękna litania, która zawiera 33 wezwania, które jedno po drugim ukazują nam, czym jest Najświętsze Serce Jezusowe i jakie jest Jego znaczenie również dla naszego życia. Drodzy Państwo, i tym nabożeństwom czerwcowym, szczególnie litanii, poświęcimy uwagę w naszym dzisiejszym spotkaniu. Moi drodzy, kiedy mówimy o kulcie Najświętszego Serca Pana Jezusa, to oczywiście musimy rozpocząć od świętej Małgorzaty Alacoque, bo to od niej tak naprawdę wszystko się zaczęło. Sam kult serca Pana Jezusa jest owocem życia i niezwykłych duchowych doświadczeń tej francuskiej zakonnicy, świętej Małgorzaty Marii Alacoque, która żyła w latach 1647-1690. Przeżyła zaledwie 43 lata, ale jej duchowe doświadczenie, jej modlitwa stały się, tak można powiedzieć, punktem wyjścia do tego wszystkiego, co również dzisiaj przeżywamy. Drodzy Państwo, święta Małgorzata Alacoque należała do zgromadzenia sióstr wizytek i mając 28 lat, dokładnie 16 czerwca 1675 roku, kiedy modliła się w kaplicy klasztoru w Paray-le-Monial we Francji, po raz trzeci objawił jej się Pan Jezus i powiedział do niej te słowa: oto serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło aż do wyczerpania i wyniszczenia się, aby im dać dowody swojej miłości. Święta Małgorzata była bardzo poruszona słowami Pana Jezusa i również w kolejnych doświadczeniach mistycznych Pan Jezus przekazywał jej jakby kolejne słowa, jakby kolejne elementy tego wspaniałego kultu, który ona miała zapoczątkować. Szczególnie ważne były obietnice, 12 obietnic, które Jezus świętej Małgorzacie przekazał i które ona miała przekazać wszystkim, którzy chcieli czcić Jego Najświętsze Serce. W tych obietnicach między innymi czytamy: dam im łaski potrzebne w ich stanie, tak obiecywał Jezus. Będę pocieszał ich w utrapieniach, będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach, będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinie śmierci. Grzesznicy znajdą w mym sercu źródło i ocean miłosierdzia. Będę błogosławił domom, w których wizerunek serca mojego będzie czczony. Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najbardziej zatwardziałych. Drodzy Państwo, święta Małgorzata, niezwykle poruszona tym doświadczeniem, tymi obietnicami, które skierował do niej Jezus, bardzo mocno zaangażowała się w propagowanie i rozpowszechnianie kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa. I powolutku zaczęły powstawać pierwsze litanie. Już w XVII wieku powstawały litanie, czyli zbiory wezwań, w których czciciele Najświętszego Serca Pana Jezusa chcieli niejako zebrać, czy nazwać, tak możemy to powiedzieć, te wszystkie przymioty Najświętszego Serca Pana Jezusa, które ci wszyscy, którzy się do Jezusa modlili, jakoś w duszy odczuwali jako najważniejsze. Zaczęło być to spisywane i powolutku zaczęła się tworzyć, powstawać niejako ta litania, którą dzisiaj znamy. Obecnie stosowany tekst litanii pochodzi z XIX wieku, a więc około 200 lat później po doświadczeniach mistycznych świętej Małgorzaty. I ten tekst również pochodzi z francuskiego klasztoru sióstr wizytek, a więc to w środowisku klasztornym powstawała ta litania. I obecny tekst litanii został oficjalnie zatwierdzony do kultu 2 kwietnia 1889 roku, kiedy papieżem był papież Leon XIII, wielki czciciel Najświętszego Serca Pana Jezusa. Święty Leon XIII, gorący orędownik kultu Serca Jezusowego, mówił do wiernych, że Serce Jezusa jest symbolem i żywym obrazem nieskończonej miłości Jezusa do wiernych. Drodzy Państwo, i tenże papież Leon XIII, który rządził Kościołem w latach 1878 do 1903, to był bardzo długi pontyfikat, ten papież nie tylko, że zatwierdził do publicznego kultu, do publicznego odmawiania litanie do Najświętszego Serca Pana Jezusa, ale to właśnie on dołączył do litanii akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Ten akt, który dobrze znamy z naszych nabożeństw pierwszopiątkowych. Dalej kolejny papież, papież Pius XI, dodał do litanii akt wynagrodzenia Serca Jezusowemu, który nakazał odmawiać co roku w uroczystość Serca Jezusowego. Możemy tak podsumować te refleksje, troszkę takie historyczne, ale wydaje mi się, warto jest pamiętać, jak to wszystko się działo, jak to powstawało. Możemy tak to podsumować, mówiąc, że na rozwój kultu Serca Pana Jezusa miały wpływ osoby święte, osoby dotknięte Bożą łaską. Wspomnijmy raz jeszcze święta Małgorzata Alacoque, gorliwa, piękna zakonnica, która bardzo przyczyniła się do rozwoju kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, a następnie ci dwaj papieże, papież Leon XIII i papież Pius XI. Drodzy Państwo, papież Pius XI dobrze jest nam znany, ponieważ to papież, o którym już nieraz mówiliśmy też w naszych audycjach, papież Achille Ratti, który w latach 1919-1921 był pierwszym nuncjuszem apostolskim w Polsce. Kiedy Polska odzyskała niepodległość, ten człowiek, wtedy jeszcze biskup Achille Ratti, był nuncjuszem. Bardzo związany jest z naszą ojczyzną, a zwłaszcza z naszą diecezją. To właśnie on już jako papież erygował naszą łomżyńską diecezję. To jemu zawdzięczamy jubileusz, który obchodzimy. To był jeden z tych wielkich papieży, którzy, można tak powiedzieć, zostawili wielki ślad, piękny ślad w historii Kościoła i są bardzo też zasłużeni dla naszej polskiej historii. Drodzy Państwo, i od tego momentu kult Najświętszego Serca Pana Jezusa bardzo się rozpowszechnił. A teraz zatrzymajmy się już nad samą litanią. jak powiedzieliśmy sobie, została ona zatwierdzona w tej formie, którą dzisiaj znamy, 2 kwietnia 1889 roku, ale jej powstawanie było długim procesem. Te wezwania się zmieniały, historia tego kultu jest niezwykle bogata i ta litania, tak jak ją dzisiaj znamy, składa się z 33 wezwań. To oczywiste, że nie jest to liczba przypadkowa. Liczba 33 wezwania upamiętnia symboliczną liczbę lat życia Jezusa na ziemi. A więc sama liczba wezwań nie jest przypadkowa. To tak, jakbyśmy chcieli powiedzieć, że na każdy rok życia publicznego Pana Jezusa, Jego posługiwania pośród nas, Jego życia pośród nas, mamy jedno wezwanie litanii. Drodzy Państwo, ta liczba 33, ona jest taką liczbą bardzo symboliczną. Znam kościoły, które widziałem na przykład we Włoszech czy we Francji, gdzie na przykład schody prowadzące do kościoła czy schody prowadzące do Najświętszego Sakramentu miały 33 stopnie. To jest taka bardzo symboliczna liczba, która nawiązuje do lat życia Pana Jezusa. I w tej litanii mamy również 33 wezwania. I kiedy tak uważnie czytamy te wezwania, widzimy, że można je podzielić jakby na takie 3 części, w których są zawarte jakby 3 główne myśli. Pierwsze wezwania, jest ich 7, dotyczą stosunku Pana Jezusa do Ojca i Ducha Świętego. A więc są to wezwania, które wskazują na relację Trójcy Świętej. Pierwsze wezwanie mówi: serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone. Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone. To oczywiste nawiązanie do tego, o czym mówi nam Ewangelia. Jezus, Syn Ojca Przedwiecznego, tak czytamy w prologu Ewangelii według świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. I dalej w 3 wezwaniu mówimy: serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone. To jest właśnie to, o czym czytamy w Ewangelii według świętego Jana. Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. 2 wezwanie, które mówi: w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, to przecież wyraźne nawiązanie do wcielenia Najświętszego Serca Pana Jezusa, do wcielenia Jezusa w łonie Maryi. Scena zwiastowania dobrze nam znana z Ewangelii według świętego Łukasza. A więc, drodzy Państwo, te pierwsze wezwania z litanii, one ukazują nam niejako relację Jezusa do Ducha Świętego i do Boga Ojca. I potem mamy 2 część. To są wezwania od 8 do 16, które ukazują nam przymioty serca Jezusowego. Zacytujmy kilka z tych wezwań. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa. Drodzy Państwo, przepiękne są te wezwania, które są niejako w centralnej części litanii, bo one nam ukazują bogactwo serca Jezusowego. Bo one nam ukazują bogactwo tego serca, które pozwoliło się przebić za nasze grzechy. I wreszcie 3 część tej litanii, to wezwania od 17 do 33, które akcentują stosunek Bożego Serca do ludzi. Wezwanie 17. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali. Serce Jezusa cierpliwe i wielkiego miłosierdzia. Serce Jezusa hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Serce Jezusa przebłaganie za grzechy nasze. serce Jezusa dla nieprawości naszych starte. Serce Jezusa włócznią przebite, serce Jezusa aż do śmierci posłuszne. Tutaj w tych wezwaniach mamy w tle oczywiście cały opis męki i śmierci Pana Jezusa. Poprzez te Jego straszliwe męczarnie na drodze krzyżowej, aż po śmierć na krzyżu i chwalebne zmartwychwstanie. I tutaj znajdujemy również niejako zakończenie tej litanii, która wskazuje nam na wspólnotę całego Kościoła, Kościoła na ziemi i Kościoła w niebie. Ostatnie wezwanie litanii do serca Pana Jezusa brzmi: serce Jezusa rozkoszy wszystkich świętych. A więc niejako ukazuje nam to, że kiedy modlimy się litanią do serca Pana Jezusa, idziemy w tym wielkim pochodzie, w tej wielkiej pielgrzymce aż do nieba. Drodzy Państwo, zatem podsumowując treść tych 33 wezwań, możemy powiedzieć, że ukazują nam one Pana Jezusa i w relacji do Boga, i w relacji do nas. To, co Jezus uczynił dla nas, to, czym to serce jest dla nas. Ale ta litania ukazuje nam przede wszystkim, czym jest to Jezusowe serce. Drodzy Państwo, te słowa, które tutaj chciałem wypowiedzieć, te refleksje są bardzo skromne. Najważniejsze jest, abyśmy się tą litanią po prostu modlili. I abyśmy się tą litanią modlili, nie recytując, może czasami szybko, czy nawet nie myśląc o tym, co mówimy, ale recytując, wypowiadając te słowa poszczególnych wezwań z taką szczególną pobożnością, uwagą, takim wewnętrznym spokojem. Ktoś, kto modli się litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa, może zakochać się w Jezusie, w Jego sercu, w Jego życiu. Przepiękny obraz Jezusa, który możemy odnaleźć w tej litanii. I serce Jezusa to najlepsze lekarstwo dla naszego serca. Kiedy my poszukujemy czystości naszego serca, kiedy chcemy, aby to serce było piękne, wtedy wpatrujemy się w Najświętsze Serce Pana Jezusa. Niech ono nas prowadzi. Drodzy Państwo, chciałbym zakończyć tę refleksję piękną modlitwą, którą napisał szwedzki dyplomata Dag Hammarskjöld, który był sekretarzem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Człowiek bardzo religijny, bardzo pobożny, który zginął w wypadku lotniczym, najprawdopodobniej był to zamach, i w kieszeni jego spodni znaleziono tekst, książeczkę o naśladowaniu Chrystusa Tomasza a Kempis, a w tej książeczce w środku była modlitwa, którą on utworzył. To jest modlitwa o serce. Niech to będzie zakończeniem również naszych refleksji. Daj mi serce czyste, bym Ciebie mógł oglądać. Serce pokorne, bym Ciebie mógł słuchać. Serce miłujące, bym Tobie mógł służyć. Serce wierzące, bym w Tobie mógł przebywać. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam za tydzień. Szczęść Boże.
0: Słowo Boże udziela nam odpowiedzi na wiele pytań. Audycja z Biblią przez życie.
2: Ksiądz Zbigniew Skuza, zapraszam.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
0: Po reklamie.

0: Phil Collins na antenie Radia Nadzieja. Dziś temperatura w przeważającej części kraju może sięgnąć nawet 40 stopni Celsjusza w cieniu. Niedziela wyjątkowo upalna. Nawet nad morzem i na Podhalu termometry pokażą ponad 30 stopni, powiedziała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha. Posłuchajmy.
1: Niedziela będzie bardzo gorąca. Na przeważającym obszarze kraju z temperaturą od 33 do 37 stopni Celsjusza. Na zachodzie Polski możliwe będą wartości dochodzące do 41 stopni Celsjusza. Nawet nad morzem i na Podhalu w niedzielę zobaczymy 30-31 stopni Celsjusza. To będą najniższe wartości.
0: Pod koniec dnia na północnym zachodzie kraju może się bardziej zachmurzyć. Możliwe są też burze z przelotnym deszczem i silnym wiatrem.
1: Na północnym zachodzie po południu w niedzielę wzrośnie zachmurzenie i wystąpią gwałtowne burze z przelotnym deszczem i sumą opadu do 20 litrów na metr kwadratowy. W burzach mogą się pojawić silne porywy wiatru do około 80 km na godzinę.
0: W czasie upałów warto pić dużo wody, unikać przebywania na słońcu w najgorętszych godzinach dnia i jeśli to możliwe, szukać cienia lub chłodnych pomieszczeń. Na wysokie temperatury powinny uważać przede wszystkim dzieci, seniorzy oraz osoby przewlekle chore, ponieważ upał może być dla nich groźny. Jeszcze na chwilę głos oddajmy ratownikowi medycznemu. Paweł Gawłowski radzi, by pić często, ale w małych ilościach.
2: Powinniśmy spożywać częściej mniejsze ilości tych płynów. Natomiast szczególnie narażone są osoby starsze, dzieci, jak również te z chorobami przewlekłymi. Woda kranowa nie ma aż tylu mikroelementów, jak właśnie te napoje izotoniczne czy woda mineralna. Wypacamy dużo mikroelementów, wypacamy dużo wody z naszego organizmu, więc powinniśmy łączyć to spożywanie kranówki czy wody źródlanej z wodą mineralną i napojami izotonicznymi.
0: Pierwsze objawy przegrzania organizmu mogą być niepozorne, jak podkreśla Paweł Gawłowski. Nie wolno ich lekceważyć. Posłuchajmy.
2: Każde zaburzenie świadomości, do tego drgawki, dreszcze, utrata przytomności, to już jest ten ostatni etap przed zatrzymaniem funkcji życiowych. Staramy się przenieść tę osobę do cienia, tam gdzie jest klimatyzacja. Jeżeli stan świadomości pozwala, to podajemy coś zimnego do picia. Użycie wentylatora, gdzieś przystawienie bliżej tej osoby, no i bezwzględne wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.
0: Ratownicy przypominają także o noszeniu nakrycia głowy, okularów przeciwsłonecznych i stosowaniu kremów z wysokim filtrem UV. To jest Radio Nadzieja w niedzielne popołudnie, w niedzielne przedpołudnie oczywiście. Już niebawem, za niespełna 20 minut, planujemy przenieść się do kościoła pod wysłaniem w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Śniadowie i stamtąd transmitować mszę świętą. Ja nazywam się Hubert Chojnowski. Witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozostanę z Państwem do godziny 15:30.

0: Tak, śpiewa Blue, Nowy Ląd, 72 Fiaty 126 wyruszą spod hali stulecia w czwartą wielką wyprawę maluchów dla dzieci przed załogami ponad 5,5 tysiąca kilometrów przez Polskę i Europę. Celem wyprawy jest zbiórka pieniędzy dla dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych oraz edukacja z zakresu bezpieczeństwa. Dyrektor generalny wyprawy Marcin Małysz mówi, że tegoroczna trasa będzie największym wyzwaniem w historii przedsięwzięcia. Posłuchajmy.
1: Czeka nas bardzo duże wyzwanie, 5,5 tysiąca kilometrów, z czego 3,5 tysiąca to trasa zagraniczna. Będziemy jechali przez Alpy francuskie, Alpy szwajcarskie, właściwie najwyższe przełęcze, w jakich do tej pory chyba maluchy podróżowały. Będziemy się wspinali na wysokość ponad 2800 metrów. To jest spore wyzwanie dla załóg, spore wyzwanie serwisowe, ale dla nas najważniejsze wyzwanie to przede wszystkim bezpiecznie dojechać do celu i zebrać jak najwięcej środków.
0: Na starcie nie brakowało też załóg, które już przed wyjazdem musiały zmierzyć się z awariami. Jedna z uczestniczek, Gara Kisielczykowska, przyznaje, że jej maluch zmienił się dosłownie w ostatniej chwili.
2: Budyniowy Fiat 126P przejechał w zeszłym roku całą trasę bezawaryjnie. No raz, lekka awaria, ale taka malutka. No i też miało być tam w tym roku tak samo. Ale niestety już tak się zepsuł, że na szczęście sąsiad nas uratował i wczoraj wieczorem dostarczył nam właśnie tego groszkowego. Także budyń zmienił się w groszek. Jedziemy, jedziemy. No i mam nadzieję, że dojedziemy do samego końca bez przygód.
0: W poprzednich trzech edycjach Wielkiej Wyprawy Maluchów udało się zebrać ponad prawie 13 milionów złotych. Teddy Swims na antenie radia. Nadzieja za nieco ponad kwadrans. Będzie południe.

0: Mówiliśmy oczywiście o pogodzie, mówiliśmy w ostatnich minutach, mówiliśmy też o wielkiej wyprawie maluchów, ale nie powiedzieliśmy jeszcze o, myślę, bardzo ważnej dzisiejszej rocznicy. Wyszli na ulicę, bo chcieli godnie żyć. Tak o powstaniu w Poznaniu mówi profesor Rafał Reczek. Dziś mija 70 lat od buntu robotników w stolicy Wielkopolski. Historyk Instytutu Pamięci Narodowej przypomina, dlaczego to pracownicy poznańskich fabryk zbuntowali się jako pierwsi w kraju i co przyczyniło się do tego, że zdecydowali się okazać niechęć ówczesnej władzy.
1: Niewydolność gospodarcza, marnotrawstwo, bałaganiarstwo, odbudowa zniszczonej ojczyzny po zakończeniu wojny, gotowanie środków centralnych do różnych jej regionów i Wielkopolska tu jest traktowana po macoszemu, uznawana jako region bogaty i zasobny, dostaje mniej. Więc i ten współczynnik finansowy w naszym regionie jest znacząco inny.
0: Historyk tłumaczy, jak rozumieć hasło protestujących, którzy chcieli godnej pracy i płacy.
1: To zawołanie chleba i wolności to nie było coś na wyrost. To wołanie o chleb, hasła ekonomiczne, które były podstawą tego, by wyjść, potem przekształciły się w te hasła polityczne, a wszystko stało się dlatego, że robotnicy, mimo tego, że zgłaszali władzy swoje bolączki, władza ta mówiła tak, pomożemy, zrobimy, ale to się nie działo.
0: W protestach na ulicach Poznania w 1956 roku wzięło udział nawet 100 tysięcy osób. Stały się one impulsem do protestów robotniczych w innych krajowych zakładach w kolejnych latach. Uczestnik tamtych wydarzeń, Adam Tiun, wspomina, że protest był formą walki o godność i normalne życie.
2: Pracownik był tak potraktowany, żądał pomocy, żądał polepszenia warunków, żądał dobrej pracy za to, a w ogóle z nim nie chciano rozmawiać. I w ten czas ten bunt powstał spontaniczny. Wydawało się, że to tylko Cegielski ma jakieś pretensje, ale jak Cegielski wyszedł na ulicę, to prawie całe miasto się postawiło. Przecież 100 tysięcy ludzi na placu było i wszystkich innych miastach i wszyscy w odpowiedni sposób manifestowali swoje niezadowolenie.
0: Marian Matutkiewicz wspomina, że przez całe miasto niósł się charakterystyczny stukot. Był to dźwięk drewniaków zwanych w poznańskiej gwarze okulokami, w których robotnicy wyszli na ulicę.
3: Kiedy z zakładów Cegielskiego wychodzą robotnicy w drewniakach, okulokach tak zwanych i ten stukot po bruku, który wzywał w zasadzie pozostałych mieszkańców Poznania do walki, do pozbycia się niewoli, którą cały czas nad nami wisiała, czyli nad komunizmem, nad władzą sowiecką.
0: W Poznaniu rozpoczęły się więc uroczystości związane z 70. rocznicą buntu robotniczego 1956 roku. O 6:00 hołd uczestnikom tamtych wydarzeń pod historyczną bramą zakładów Cegielskiego dodali mieszkańcy Poznania i parlamentarzyści. Tak międzynarodowy, przepraszam, tak masowy pierwszy bunt społeczeństwa w PRL wspominają uczestnicy tamtych wydarzeń Marcel Piotrowski, Andrzej Sporny i Antoni Godziewski. Posłuchajmy.
4: I to się zaczęło od tego, że zaczęli nam obcinać stawki. I to nie był polityczny protest. To myśmy wyszli dlatego, że nam obcinali stawki.
5: W pewnym momencie czołgi z Kołanowskiego na ulicę Dąbrowskiego zaczęły ostrzeliwać w kierunku rynku Jarzyckiego po lewej, po prawej stronie. No i każdy wtedy patrzył się gdzieś chować na ulicy Dąbrowskiego. Było takie hasło, jedziemy po broń, bo nie było broni. No też wskoczyłem na samochód ciężarowy.
6: Ja brałem w tym udział i dla mnie to była euforia, że wreszcie wstaliśmy z kolan, że komuniści zaczynają się nas bać. Nasza odwaga nie poszła na marne.
0: Dziś mija 70 lat od buntu w Poznaniu. 28 czerwca 1956 w antyrządowym proteście wzięło udział około 100 tysięcy osób. Do robotników z poznańskich fabryk dołączyli mieszkańcy oraz studenci.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.
4: Za 3,5 minuty będzie południe, wtedy przeniesiemy się do kościoła pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Śniadowie, skąd transmitować będziemy mszę świętą.
5: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Człowiek żyje na chwałę Boga, a życiem człowieka jest oglądanie Boga. Tak święty Ireneusz, patron dnia dzisiejszego, zachęca, aby wyśpiewać wraz z psalmistą chwałę i cześć Bogu. Dziś, w ten upalny dzień, przychodzimy do świątyni, by zatrzymać się przy świetle, którym jest Jezus Chrystus, by wsłuchać się w Jego słowa, które są trudne, ale które ustawiają pewien

i obecność radiosłuchaczy obdarzy to dziecko, które zostanie włączone za chwilę do wspólnoty, szczególną miłością i błogosławieństwem z wysoka.

0: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla waszego dziecka?
1: Aleksander.
0: O co prosicie Kościół Boży dla Aleksandra?
1: O chrzest.
0: Drodzy rodzice, prosząc o chrzest dla waszego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując przykazania Boże, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?
2: Jesteśmy.
0: A wy, drodzy chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu ich obowiązku?
3: Jesteśmy.
0: Aleksandrze, wspólnota chrześcijańska przyjmuje cię z wielką radością. W imieniu tej wspólnoty znaczę cię znakiem krzyża, pomimo wy, rodzice i chrzestni, naznaczcie wasze dziecko znakiem Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.
4: Chwała.

0: Módlmy się. Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś nas dziećmi światłości. Nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności błędu, lecz spraw, abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen. Czytanie z drugiej Księgi Królewskiej. Pewnego dnia Elizeusz przechodził przez Szunem. Była tam kobieta bogata, która zawsze nakłaniała go do spożywania posiłku. Ilekroć więc przechodził, udawał się tam, by spożyć posiłek. Powiedziała ona do swego męża: oto jestem przekonana, że świętym mężem Bożym jest ten, który ciągle do nas przychodzi. Przygotujmy mały pokój na górze, obmurowany, i wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę.

0: Kiedy przyjdzie do nas, to tam się uda. Gdy więc pewnego dnia Elizeusz tam przyszedł, udał się na górę i tam ułożył się do snu. I powiedział do Gehaziego, swojego sługi: co można uczynić dla tej kobiety? Odpowiedział Gehazi: niestety, ona nie ma syna, a mąż jej jest stary. Rzekł więc: zawołaj ją. Zawołał ją i stanęła przed wejściem i powiedział: o tej porze za rok będziesz pieściła syna. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech będą dzięki.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy. Wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych, już więcej nie umiera. Śmierć nad Nim nie ma już władzy, bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiecie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech będą dzięki.

0: wami
1: i z duchem twoim.
0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża i idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Oto słowo Pańskie.

0: Kto albo co jest celem mojego życia? Za kim albo za czym podążam? Kto inspiruje moje myśli, chęci, wolę, nadzieje? Liturgia dzisiejszej niedzieli podaje nam jakże niezwykłą propozycję pójścia za kimś, kto naprawdę nadaje sens ludzkiemu życiu, kto przedstawia się jako prawda, kto pokazuje drogę, po której można pewnie kroczyć. To Chrystus. W dzisiejszej Ewangelii Chrystus staje przed nami jako ten, który stawia bardzo wysokie wymagania. Słyszeliśmy przed chwilą odczytanej Ewangelii słowa samego Jezusa. Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze krzyża swego i idzie za mną, nie jest mnie godzien. Chrystus chce być pierwszy od twojej matki, od twojego ojca, od twojego kochanego dziecka, syna, córki, a więc wymaganie jakby wbrew naszej naturze. Co więcej, mówi o tych, co nie biorą krzyża, a chcą iść za nim, że nie są go godni. Doskonale wiemy w życiu, widzimy, znamy te sytuacje, kiedy ludzie, którzy idą za Chrystusem, ale bez wymagań, przyklaskują Chrystusowi, przyklaskują papieżowi, ale już te trudniejsze wymagania Ewangelii, jeśli takowe się pojawią, poddają wątpliwość, zostawiają na boku, nie chcą o nich słyszeć. Może warto postawić sobie dziś kilka bardzo ważnych pytań. Co znaczy miłować Chrystusa bardziej niż ojca, matkę, syna czy córkę? Co znaczy wziąć swój krzyż, aby iść za Chrystusem? Co to znaczy w moim codziennym, prywatnym, osobistym życiu? A wiemy, że Chrystus nie rzuca słów na wiatr. Nie chce bawić się naszymi uczuciami. Stawiając wymagania, nawet te trudne, ktoś powie nawet bardzo szokujące i drastyczne, wie, że jest to tylko i wyłącznie dla naszego zbawienia. Wie, że jest to jedyna droga, którą możemy podążać, aby osiągnąć życie wieczne. Tylko na to wszystko możemy popatrzeć oczyma wiary. Słowa, które przed chwilą usłyszeliśmy, należą może do najbardziej wymagających w całej Ewangelii. Słowa, kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swoje życie, straci je. Brzmi to trochę jak wezwanie do zerwania więzi i pójścia drogą cierpienia. Czy Jezus naprawdę chce, byśmy przestali kochać najbliższych? Czy chrześcijaństwo jest religią pogardy dla ludzkich uczuć? Gdy Jezus mówi o miłości do ojca, matki, syna czy córki, nie unieważnia czwartego przykazania. Nie przekreśla naturalnej, pięknej miłości rodzinnej. Słuchajmy się jeszcze raz te słowa wymagające. Kto nie bierze swego krzyża, idzie za mną, nie jest mnie godzien. Jak rozumieć te słowa? Krzyż nie jest tu wyzwaniem do szukania cierpienia dla cierpienia. Samo cierpienie dla cierpienia nie ma najmniejszego sensu. Bóg nie jest sadystą. Krzyż w ustach Jezusa to konkretny kształt miłości. Miłości, która oddaje się do końca, która nie kalkuluje, która nie cofa się przed ofiarą. Krzyż w ustach Jezusa jest tylko przykładem, że miłość nie zna granic. Bo przecież z miłości do każdego z nas Jezus oddał swoje życie właśnie na krzyżu. Wziąć swój krzyż znaczy przyjąć codzienność taką, jaka jest. Z jej obowiązkami, z trudami, z własnymi ograniczeniami, może czasem z chorobą czy osamotnieniem i przeżywać ją nie z narzekaniem i goryczą, z wypominaniem, ale jako przestrzeń miłości. To znaczy przebaczać, gdy serce krzyczy o sprawiedliwość. To być wiernym, gdy uczucia wygasają. To służyć, gdy nikt nie docenia. Krzyż nie jest nieszczęściem. Krzyż jest miłością, która kosztuje. Ale tylko taka miłość przynosi zmartwychwstanie. Ktoś zapyta, czy warto poddać się Bożym wymaganiom? Dla chrześcijanina odpowiedź jest jedna, warto. Nigdy się wtedy nie przegrywa. Słowa dzisiejszej Ewangelii mówiąc o tym, że kto bardziej miłuje ojca lub matkę, nie jest godzien być prawdziwym uczniem Chrystusa, są bardzo przejmujące. Napełniają nas jednocześnie ogromną wiarą i nadzieją w to, że Chrystus obdarza nas jeszcze czymś większym i bogatszym ponad to, co otrzymaliśmy od naszych rodziców, którzy przekazali nam życie, wprowadzili wielki świat. To otrzymaliśmy od naszych rodziców. Winniśmy im wdzięczność, winniśmy im pamięć, ale pamiętajmy, że to, co otrzymaliśmy od Chrystusa, jest jeszcze większym niż to, co otrzymaliśmy od rodziców. Może nie jest łatwo dziś wsłuchiwać się w słowa, które są wymagające, zagłębić się w ich treść, prawdę, zawierzyć całe nasze życie, całą naszą drogę Jezusowi. Nie jest łatwo chodzić śladami Chrystusa, ale On nigdy nie powiedział, że kto pójdzie za mną, kto chce iść za mną, ten niech zapomni o tym, że w jego życiu będzie jakikolwiek ból, cierpienie. Powiedział coś zupełnie innego. Jeśli ktoś chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Trzeba nam wziąć krzyż na nasze ramiona i mieć odwagę wiary, aby powierzyć nasze życie Chrystusowi. Kto chce znaleźć swe życie, straci, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. A to wcale nie jest takie łatwe w świecie, który z wielką hipokryzją sadza Jezusa, Jego nauczanie i Jego Kościół na ławie oskarżonych. Niech dzisiejsze słowa Ewangelii, niech dzisiejsza liturgia słowa będzie okazją do tego, abyśmy trochę głębiej popatrzyli na nasze życie. Zatrzymali się jeszcze raz nad słowami Jezusa i prosząc o mądrość Ducha Świętego, obyśmy jak najwięcej z tego wszystkiego potrafili zrozumieć. Oby Słowo Boże było naszym drogowskazem w naszych codziennych wyborach. Oby te wybory były jak najlepsze. Oby nasza ścieżka życia była ścieżką wiary. Również i dla innych, abyśmy stawali się drogowskazami w ich poszukiwaniu drogi do Pana Boga.
1: Prośmy Chrystusa o miłosierdzie dla dziecka, dla jego rodziców chrzestnych i wszystkich ochrzczonych. Wołajmy do Niego: Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas. Prosimy Cię, aby to dziecko odrodziło się z wody i z Ducha Świętego na życie wieczne. Chryste, wysłuchaj nas. Prosimy Cię, aby stało się żywym członkiem Kościoła Świętego. Chryste, wysłuchaj nas. Prosimy Cię, aby mogło słuchać Twojej świętej Ewangelii, wypełniać ją i być jej świadkiem. Chryste, wysłuchaj nas. Prosimy Cię, aby z radością mogło wziąć udział w Twojej uczcie ofiarnej. Chryste, wysłuchaj nas. Prosimy Cię, aby miłowało Boga i bliźniego według Twojej nauki. Chryste, wysłuchaj nas. Prosimy Cię, aby pociągnięte słowem i przykładem chrześcijan wzrastało w łasce i świętości. Chryste, wysłuchaj nas. Prosimy Cię o życie wieczne dla Sylwii Skibniewskiej. Chryste, wysłuchaj nas. Prosimy Cię, aby wszyscy Twoi wyznawcy zawsze trwali w jednej wierze i miłości. Chryste, wysłuchaj nas. Święta Maryjo, Matko Boża, Święty Janie Chrzcicielu, Święty Józefie, Święci Piotrze i Pawle, Święty Aleksandrze, wszyscy święci, święte Boże, Wszechmogący wieczny Boże, Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby oddalił od nas moc szatana, ducha nieprawości, a człowieka wyrwanego z ciemności przeniósł do prawdziwego królestwa Twojej światłości. Pokornie Cię błagamy, abyś to dziecko uwolnił od grzechu pierworodnego, uczynił je swoją świątynią i mieszkaniem Ducha Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Niech Cię broni moc Chrystusa Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków.

0: Módlmy się do Boga, aby Wszechmogący obdarzył to dziecko nowym życiem z wody i z Ducha Świętego. Ojcze nieskończenie dobry, Ty sprawiłeś, że z tego zdroju Chrztu Świętego wytrysnęło dla nas nowe życie dzieci Bożych. Tobie chwała na wieki. Boże, Ty wszystkich ochrzczonych z wody i z Ducha Świętego jednoczysz w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, aby się stali jednym ludem. Tobie chwała na wieki. Boże, Ty przez Ducha Świętego, Ducha Miłości, którego wlałeś w nasze serca, darzysz nas wolnością, abyśmy się ucieszyli Twoim pokojem. Tobie chwała na wieki. Boże, Ty wybierasz ochrzczonych, aby wszystkim narodom z radością głosili Ewangelię Chrystusa. Tobie chwała na wieki. Przez tajemnicę tej poświęconej wody racz udzielić duchowego odrodzenia Twojemu słudze Aleksandrowi, którego w wierze Kościoła wezwałeś do chrztu, aby otrzymał życie wieczne przez Chrystusa Pana naszego. Drodzy rodzice i chrzestni, przyniesione przez was dziecko przez sakrament chrztu od miłującego Boga otrzyma nowe życie z wody i z Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nim to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc kierując się wiarą jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której wasze dziecko otrzymuje chrzest. Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, by was grzech nie opanował? Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Czy chcecie, aby Aleksander otrzymał chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy?
1: Chcemy.
0: Aleksandrze, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Bóg Wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który Cię uwolnił od grzechu i odrodził z wody i Ducha Świętego, On sam namaszcza Ciebie krzyżem zbawienia, abyś włączony do ludu Bożego wytrwał w jedności z Chrystusem, kapłanem, prorokiem i królem na życie wieczne. Aleksandrze, stałeś się nowym stworzeniem i przyoblekłeś się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech Twoi bliscy słowem i przykładem pomagają Ci zachować godność dziecka Bożego, nieskalaną aż po życie wieczne.

Przyjmijcie światło Chrystusa. Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dziecko oświecone przez Chrystusa postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwając w wierze mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi świętymi w niebie. We wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Alleluja.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Przyjmij ofiarę z rąk twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Boże, Ty przez sakramentalne znaki dokonujesz dzieła zbawienia. Spraw, aby nasza posługa była godna ofiary, którą składamy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze, Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. W swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, że zesłałeś nam jako odkupiciela Twojego Syna. On stał się podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu, abyś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś w swoim Synu. Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, które zerwaliśmy przez grzeszne nieposłuszeństwo. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj, Boże, o nowo ochrzczonym Aleksandrze, którego dzisiaj przez chrzest został włączony do Twojego ludu, aby z wiarą i odwagą wszedł za Twoim Synem Jezusem Chrystusem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Sylwii i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Aleksandrem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się wołać –

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.
1: Pokój wszystkim.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, spraw niech święta hostia, którąśmy ofiarowali i przyjęli, odnowi nasze życie, abyśmy nieustannie zjednoczeni z Tobą w miłości przynosili owoce trwające na wieki przez Chrystusa Pana naszego. Ogłoszenia parafialne. Moi drodzy, składam, Bóg zapłać Wam wszystkim, że dzisiaj jesteście w tym skwarze, w tej temperaturze. Moi drodzy, kiedy byłem przed laty w Medjugorje, w takim skwarze albo jeszcze większym, Polka, która nas gościła wtedy, mówiła: proszę księdza, my Polacy nie potrafimy korzystać z okiennic i z rolet. Bo my jesteśmy nastawieni na to, że jak jest ciepło, to otwieramy okna, otwieramy rolety, otwieramy okiennice, żeby było chłodno w domu. Jest to błąd. Wtedy, kiedy jest gorąco, kiedy operuje światło, powinny być okiennice, rolety zamknięte i okna też. A okna otwieramy wtedy, kiedy jest chłodno, a więc w nocy otwieramy okna, by się przewietrzyło. Bardzo proszę też Was, drodzy, przekażcie też Waszym bliskim, aby nawadniali swój organizm, aby jak najwięcej pili. I dobrze by było, żeby woda nie przeleciała, szczyptę soli do wody dodać, żeby w ten sposób stworzyć elektrolit, żeby ta woda rzeczywiście nawadniała nasz organizm. Mówię to z troski o każdego z Was. Z troski, byście byli zdrowi, by służba zdrowia, ochrona medyczna, ochrona zdrowia nie musiała tutaj interweniować. Proszę, zatroszcie się o siebie. Dzisiaj przypada też rocznica, 70. rocznica poznańskiego czerwca. Módlmy się za tych, którzy wtedy w tym zrywie walczyli o prawa obywatelskie, o szacunek dla życia. Od jutra przechodzimy na porządek wakacyjny, msze święte w niedzielę o 9, 12, 16, a w dni powszednie o 7 i 20, 30. Jutro uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła, msze święte o godzinie 9, 12 i 20, 30. Ofiary jutro składane podczas mszy świętej na tace są przeznaczone na potrzeby Stolicy Apostolskiej. Od jutra też rozpoczynamy naszą modlitwę za parafię, tarczę różańcową, o ochronę dla parafii przed nawałnicami. O jej podjęcie proszę w tym tygodniu mieszkańców następujących miejscowości. W poniedziałek Śniadowo, we wtorek Duchny Młode i Grabowo, w środę Stare Duchny, czwartek Olszewo, piątek Mężenin, sobota Stare Ratowo, w następny poniedziałek Stare Jemielite. Nabożeństwo czerwcowe jutro i pojutrze połączymy z naszą tarczą różańcową. 5 minut wcześniej wystawienie Najświętszego Sakramentu, potem będziecie odmawiali różaniec, a zamiast litanii do Matki Bożej zostanie odśpiewana litania do serca Pana Jezusa. Jest czas wakacyjny, w związku z tym z racji pierwszego piątku nie będziemy odwiedzali chorych, dopiero będziemy odwiedzali ich we wrześniu. Natomiast nabożeństwa pierwszosobotnie i pierwszopiątkowe po mszach świętych. W piątek będziemy obchodzili święto świętego Tomasza Apostoła, który pokonał niemoc własnej wiary i jak głosi tradycja, zaniósł naukę Chrystusa aż do Indii, gdzie zginął śmiercią męczeńską. Składam serdeczny Bóg zapłać za wszelkie ofiary na rzecz naszej parafii, te duchowe, jak i materialne. Sakramentalny związek małżeński mają zamiar zawrzeć Damian Jastrzębski, parafia nasza, i Kamilia i Kamila Deptuła, parafia Dylewo, zapowiedź druga. Kto by wiedział o przeszkodach, niech powiadomi w kancelarii parafialnej. W tym tygodniu odprowadziliśmy na nasz cmentarz Irenę Królik, lat 68, zamieszkałą Nowogród. Polećmy ją miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek raczej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Matce Najświętszej zawierzmy Aleksandra, jego rodziców, rodzinę i wszystkie nasze intencje. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Królowo Niebowzięta, Królowo Rodzin, Królowo Pokoju, Królowo Polski, przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Dziecko niech weźmie mama, tata, świecę. Pochylmy wasze głowy na błogosławieństwo. Pan z wami. Bóg dawca życia i miłości, który serce każdej matki skłania ku jej dziecku, niechaj wejrzy i błogosławi matce tego ochrzczonego dziecka i jak mu dziękuję za otrzymane potomstwo, tak niechaj raduje się z miłości swojego dziecka, z jego rozwoju i świętego życia.
1: Amen.
0: Bóg, który jest źródłem wszelkiego ojcostwa i wzorem ojca, niechaj towarzyszy swoją łaską także ojcu tego dziecka, aby przykładem postępowania doprowadził je do życia chrześcijańskiego. Ciebie prosimy. Bóg, który miłuje wszystkich ludzi, niechaj wejrzy łaskawie na wszystkich tutaj zgromadzonych krewnych, przyjaciół. Niech ich strzeże od złego i darzy obficie pokojem.
1: Amen.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
1: Amen.
0: Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Bogu niech będą dzięki.

0: Joe Cocker na antenie Radia Nadzieja. Prawie 13 na naszych zegarkach. Za nami transmisja mszy świętej. Byliśmy w Śniadowie, w kościele pod wezwaniem w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, więc w tamtejszym kościele parafialnym. Od jutra oczywiście wracamy do transmisji wieczornych o godzinie 18. Akurat jutrzejszy poniedziałkowy wieczór planujemy przenieść do kościoła pod wezwaniem świętego Brunona w Łomży i stamtąd Eucharystię transmitować. Póki co jeszcze niedziela i przypomnijmy o tym, że wiemy, gdzie będą posługiwali nowi księża diecezji łomżyńskiej. W maju przyjęli święcenia kapłańskie. Ksiądz Filip Wróbel został mianowany wikariuszem w parafii pod wezwaniem świętej rodziny w Wyszkowie. Ksiądz Konrad Suchowiecki również trafi do Wyszkowa, do parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha, biskupa i męczennika. Do Ostrołęki trafią ksiądz Jacek Milewski, który będzie posługiwał w parafii pod wezwaniem Zbawiciela Świata. Z kolei ksiądz Łukasz Grącki został wikariuszem sąsiedniej parafii pod wezwaniem świętego Antoniego Badewskiego. Młodzi kapłani ruszają w nową drogę, a my życzymy im owocnej posługi, mówi rzecznik łomżyńskiej kurii diecezjalnej ksiądz Jan Krupka. Posłuchajmy wypowiedzi księdza rzecznika.
1: W dniu zakończenia roku akademickiego, taka pewna tradycja, która przez ostatnie lata prawie zawsze się realizowała w czasie uroczystości zakończenia roku akademickiego, między innymi neoprezbiterzy otrzymali dokumenty nominacyjne z rąk księdza biskupa w seminarium. Dwóch z nich będzie pracowało w Wyszkowie, dwóch z nich w Ostrołęce, a więc praktycznie w parafiach miejskich naszej diecezji. Na pewno jest to trochę zawsze niewiadoma, co mnie czeka w ogóle w kapłaństwie. Pewne zestawienie między pewną teorią, którą poznawałem przez lata formacji seminaryjnej, a spotkanie z praktyką w konkretnym miejscu, w konkretnym, jak to mówimy, składzie duszpasterskim, pod opieką konkretnego proboszcza.
0: Swoją posługę w parafiach neoprezbiterzy rozpoczną z końcem sierpnia.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.

Taylor Swift, to jest Radio Nadzieja w niedzielne popołudnie. W grupie L Anglia, Chorwacja i Gana awansowały do fazy pucharowej piłkarskich mistrzostw świata. W spotkaniach ostatniej kolejki Anglia pokonała Panamę 2-0, Chorwacja wygrała z Ganą 2-1. Dwa pierwsze miejsca dają bezpośredni awans. Zajęły te miejsca Anglia i Chorwacja. Dzięki zajęciu trzeciej pozycji w klasyfikacji trzecich miejsc awans uzyskała także Gana. Panama zajęła czwarte miejsce i odpadła z rywalizacji. W 1/16 finału Anglia zmierza się z Demokratyczną Republiką Konga, Chorwacja zagra z Portugalią, a Gana z Kolumbią. Właśnie Kolumbia, ale też Portugalia i wspomniana Demokratyczna Republika Konga wywalczyły awans do fazy pucharowej piłkarskich mistrzostw świata w ostatniej, w spotkaniach ostatniej kolejki grupy K. Kolumbia zremisowała bezbramkowo z Portugalią, a Demokratyczna Republika Konga pokonała Uzbekistan 3-1. Nadających bezpośredni awans w dwóch pierwszych miejscach fazę grupową zakończyły Kolumbia i Portugalia. Awans uzyskała też najlepsza z klasyfikacji trzecich miejsc Demokratyczna Republika Konga. Uzbekistan zajął czwarte miejsce i odpadł z rywalizacji. Kolumbia zagra z Ganą w 1/16 finału. Przypomnijmy też, że Portugalia zmierzy się z Chorwacją. No i jeszcze jedna grupa J. Argentyna, Austria, Algieria awansowały do fazy pucharowej piłkarskich mistrzostw świata. W spotkaniach ostatniej kolejki Argentyna pokonała Jordanię 3-1, a Austria zremisowała z Algierią 3-3. Jedną z bramek dla Argentyny zdobył Lionel Messi i tym samym umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji najlepszych strzelców mistrzostw świata. Messi ma już 19 goli na mundialowych stadionach. A drugi w tej klasyfikacji czynny piłkarz Kylian Mbappé, 16 trafień. Dwa pierwsze miejsca dające bezpośredni awans zajęły Argentyna i Austria. Dzięki zajęciu szóstej pozycji w klasyfikacji trzecich miejsc awans uzyskała także Algieria. Jordania zajęła czwarte miejsce i odpadła z rywalizacji. W meczach 1/16 w finału Argentyna zagra z Republiką Zielonego Przylądka, Austria z Hiszpanią, a Algieria ze Szwajcarią.

To oczywiście grupa Jam i w ten niedzielny dzień, upalny, letni, słuchają Państwo Radio Nadzieja. 13.19 na naszych zegarkach. Liczba ofiar śmiertelnych środowych trzęsień ziemi w Wenezueli wzrosła do ponad 1430, a wstrząsy wtórne utrudniają akcję ratunkową. Ratownicy ścigają się z czasem, aby znaleźć ocalałych. Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych poinformowali, że jeden z pasów startowych na międzynarodowym lotnisku w pobliżu Caracas jest już sprawny, co łagodzi kluczowe wąskie gardło w napływie pomocy humanitarnej z innych krajów. Oprócz zaopatrzenia, Stany Zjednoczone i inne kraje wysłały wyspecjalizowane zespoły poszukiwawczo-ratownicze, aby pomóc na miejscu. Obecnie działania z naszej strony polegają na natychmiastowej pomocy w przeszukiwaniu gruzów, zawalonych budynków. Pomagamy również w doprowadzeniu głównego lotniska do pełnej używalności. Specjalne aktywa w tej kwestii uruchomił Departament Wojny, mówił amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Miejscowe szpitale z trudem leczą rannych. Po dziesięcioleciach zaniedbań wenezuelskiego systemu opieki zdrowotnej mieszkańcy są coraz bardziej sfrustrowani powolnym tempem operacji. Po 3 dniach szanse na przeżycie bez wody gwałtownie maleją. Jednak niektóre badania wskazują, że ocalałych udaje się odnaleźć, uratować nawet w ciągu pierwszych 5 czy 6 dni po katastrofie. Tymczasem Ojciec Święty wyraził wsparcie dla mieszkańców Wenezueli. Tak jak mówimy, w środę nawiedziło ich trzęsienie ziemi. Zginęło ponad 4430 osób, a 3200 zostało rannych. Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański na placu Świętego Piotra, Leon XIV modlił się o wieczny odpoczynek dla zmarłych w wyniku trzęsienia ziemi. Zapewnił też o duchowej bliskości wobec ich rodzin, a rannych oraz wszystkich, których dotknęła ta tragedia. Wyraził wdzięczność i słowa uznania wszystkim, którzy z wielką ofiarnością uczestniczą w akcjach poszukiwawczych i niosą pomoc poszkodowanym. W Wenezueli ratownicy i mieszkańcy ścigają się z czasem, by, tak jak mówimy, wydobyć z gruzów ocalałych po trzęsieniu ziemi. Wstrząsy wtórne utrudniają akcję ratunkową. W wyniku trzęsienia ziemi zawaliło się wiele budynków, a w gruzach, których cały czas mogą znajdować się żywi ludzie, skala tragedii jest olbrzymia, a akcję ratunkową i przekazywanie pomocy humanitarnej utrudnia trudna sytuacja polityczno-gospodarcza w Wenezueli. Sheryl Crow, a później Ania Dąbrowska na antenie Radia Nadzieja.

0: Ania Dąbrowska, to jest Radio Nadzieja w niedzielę, prawie 30 minut po godzinie 13. A piątek to ostatni dzień roku szkolnego 2025-2026. Wczoraj czy dziś wielu Polaków ruszyło w pierwsze wakacyjne podróże. Gdy wybieramy się na urlop prywatnym samochodem, nie zapominajmy o zasadach bezpieczeństwa, apeluje Robert Czerwiński, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży. Jak mówił w rozmowie z Radiem Nadzieja właśnie Robert Czerwiński, gdy ruszamy w podróż, nie możemy zapomnieć o dwóch najważniejszych kwestiach.
1: Przygotowanie siebie, rodziny, dzieci do podróży oraz przygotowanie auta. To są dwie takie podstawowe rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Oczywiście jako przygotowanie siebie, rodziny do podróży powinniśmy potraktować, nie wiem, wyznaczenie trasy, którą powinniśmy się poruszać. Oczywiście pamiętajmy też o trasach alternatywnych, bo różne rzeczy mogą nam się zdarzyć na drodze. Musimy pamiętać o tym, żeby podróż zaczynać wypoczętym i wyspanym przede wszystkim, bo jest to bezpieczeństwo nasze i naszej rodziny.
0: Niezbędne jest także odpowiednie przygotowanie auta, zwłaszcza do długiej jazdy.
1: To nie jest tylko zatankowanie auta, wsiąść do auta i jechać. Pamiętajmy o tym, że musimy sprawdzić oświetlenie, musimy sprawdzić ciśnienie w kołach, musimy sprawdzić w ogóle, jak te opony wyglądają, no bo wiadomo, że wszystko, co się porusza i co podlega tarciu, się zużywa. Więc to też miejmy na uwadze. Sprawdźmy, czy mamy ważne ubezpieczenie, czy mamy ważny przegląd, bo jeżeli jedziemy tylko w Polskę, nie ma problemu. Na każdej stacji diagnostycznej ten przegląd zrobimy, jeśli mamy sprawny pojazd. Ale jeżeli wyjeżdżamy za granicę, nie zawsze może być to możliwe.
0: Ekspert zwrócił także uwagę, byśmy podczas długiej trasy robili za kierownicą około 15-minutowe przerwy, co 2 godziny jazdy. Pamiętajmy także o zabraniu ze sobą wszystkich dokumentów, jeśli planujemy wyjazd samochodem poza granicę Polski. Krzysztof Iwaneczko, posłuchaj.

0: Wysokie temperatury mogą być bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia, nawet życia. Udary cieplne dotykają osoby w każdym wieku, które narażają ciało na zbyt długie nasłonecznienie oraz wysokie temperatury, na przykład podczas opalania w godzinach 10-14. O objawach udaru cieplnego mówi ratownik z grupy ratowniczej Nadzieja Oskar Sobczyński. Posłuchajmy.
1: Przede wszystkim osoba poszkodowana będzie mocno zdezorientowana, może wystąpić utrata przytomności, ale także nagrzana skóra, tak? Widzimy, że ten poszkodowany może mieć gorączkę, może troszeczkę majaczyć. Takie typowe objawy zaburzeń świadomości.
0: Co powinniśmy zrobić, widząc osobę z objawami udaru cieplnego?
1: Takiego poszkodowanego jak najszybciej należałoby przenieść w ocienione miejsce, chłodniejsze miejsce. Jeżeli mamy możliwość, no to należy ochłodzić temperaturę jego ciała. Tak? Staramy się ją ochłodzić szybko, natomiast nie gwałtownie. Jeżeli istnieje taka możliwość, to dobrze by było zanurzyć tego poszkodowanego tak naprawdę od szyi w dół w wodzie. Jeżeli takiej możliwości nie mamy, no to takie mokre, chłodniejsze opatrunki na kark, na klatkę piersiową, w okolicy tutaj pachwin i ud, żeby też chłodzić troszeczkę naczynia krwionośne. No i jak najszybciej wezwać zespół ratownictwa medycznego.
0: Aby chronić organizm przed upałem, powinniśmy ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu, pić dużo wody, najlepiej niegazowanej, pamiętać o lekach, regularnych posiłkach, stosować kremy z filtrem UV, korzystać z nakrycia głowy oraz okularów przeciwsłonecznych z filtrem. Po raz kolejny Teddy Swims na antenie radia Nadzieja, no ale tym razem utwór Mr. Know It All. Spoglądam na zegar w studiu, 42 minuty po 13.

0: Sylwia Grzeszczak, za chwilę grupa Tilaf, a więc pozostaniemy przy polskiej muzyce. No ale wcześniej wracamy do tematu pogody. O 10:00 temperatura niemal w całym kraju przekroczyła 30 stopni. Najgoręcej było w Legnicy, gdzie termometry pokazały 34,9 stopnia Celsjusza. Synoptycy prognozują, że po południu na zachodzie Polski temperatura może wzrosnąć nawet do 42 stopni. Jak Polacy radzą sobie w takie gorące dni? Pytał o to Mateusz Czmiel.
1: Taki upał, to woda jest potrzebna, zwłaszcza chłodna.
2: Jak sobie pan radzi w ten skwar teraz?
1: Uciekam do samochodu, włączam klimę, a potem siedzę z glutami przed telewizorem.
2: A w mieszkaniu jak chłodno?
1: W mieszkaniu tak samo, klimatyzacja non stop. Inaczej się nie da wytrzymać.
3: Piję kawę mrożoną. Super jest.
2: I jak jeszcze sobie radzicie?
3: Chodzimy po fontannach.
2: Daje w kość ten skwar?
3: No bardzo, bardzo, bardzo odczuwalny. Zaraz zawijamy do domu.
2: A w mieszkaniu jak?
4: Kupiłem wczoraj wiatrak na przecenie z 95 na 79, także daje radę, jest okej.
3: Nie daje. Nie daje.
2: A pani jak sobie radzi z opałami? I że czapeczka jest, parasolka też jest?
5: Okej. Okay. Nie można dużo jeść, dużo wody pić. Ja w Australii mieszkam. Jestem
2: przyzwyczajona. A to pani przyzwyczajona do upału.
0: Meteorolodzy ostrzegają, że największy upał przypadnie na godziny popołudniowe. Zalecają unikanie słońca, częste picie wody i ograniczenie wysiłku na zewnątrz. W całym kraju obowiązują alerty najwyższego stopnia. W południe w Zielonej Górze termometry wskazywały 37,5 stopnia. To nieco ponad stopień mniej niż wynosi ustanowiony wczoraj rekord czerwcowy i niecałe 3 stopnie mniej niż rekord Polski z ubiegłego wieku. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że w kolejnych godzinach temperatura będzie rosła. Według modeli na zachodzie możliwe jest przekroczenie 40 stopni Celsjusza. Rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek przypomniała, że dotychczasowy rekord w Polsce liczył ponad 100 lat.
6: Mieliśmy rekord w 1921 roku, tutaj Pruszków, województwo opolskie, rekordowa temperatura 42, najwyższa temperatura.
0: Rekordy temperatur podczas obecnej fali upałów odnotowano m.in. we Francji, w Hiszpanii i w Czechach. Wszędzie temperatury przekroczyły 40 stopni.

0: Adele. To jest Radio Nadzieja w niedzielne popołudnie. Jest punkt 14. Służby apelują do rowerzystów i użytkowników hulajnóg o zakładanie kasków podczas jazdy. W ubiegłe wakacje wzrosła liczba zdarzeń z udziałem użytkowników e-hulajnóg i urządzeń transportu osobistego o 50%. W porównaniu z 2024 rokiem odnotowano ich ćwierć tysiąca. Anna Zielińska z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego zwróciła uwagę, że kaski poprawiają bezpieczeństwo.
1: Z badań i raportów międzynarodowych wynika, że kask rowerowy zmniejsza ryzyko śmiertelnych urazów głowy o ponad 70%, a w przypadku użytkowników hulajnóg elektrycznych o ponad 40%. To ogromna różnica, szczególnie w zderzeniu z pojazdem, gdzie zwłaszcza najmłodsi uczestnicy ruchu są narażeni na poważne obrażenia głowy, pozostawiające ślady na wiele lat, a często na całe życie.
0: Samodzielnie hulajnogą elektryczną może podróżować osoba, która ukończyła 13 rok życia. Dodatkowo dzieci i młodzież do 16 roku życia muszą nosić kask podczas jazdy rowerem, hulajnogą, czy korzystając z urządzeń transportu osobistego. Za brak kasku grozi mandat w wysokości 100 zł. Instytut Transportu Samochodowego zwraca uwagę, że 1/3 wszystkich wypadków w roku ma miejsce w okresie letnim. Najczęstszymi przyczynami wypadków są wymuszenia pierwszeństwa i nadmierna prędkość. Najpierw w Stanach i witał Bambino na antenie Radia Nadzieja. Posłuchajmy.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie.
0: Po reklamie.

0: Taka jest nowa ma nowego prezesa, ale także cele i ambicje na kolejne miesiące. Decyzją Rady Nadzorczej na czele spółki podległej samorządowi województwa podlaskiego stanął Wojciech Sienicki, a Adam Bryglewski, który w ostatnich miesiącach był prokurentem spółki, został dyrektorem operacyjnym firmy. Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym dziękował Adamowi Bryglewskiemu za uporządkowanie wielu spraw w spółce, a także przedstawił stojące przed nowym prezesem cele.
1: Chcemy zwiększyć liczbę wozek kilometrów. Dzisiaj robimy tych wozek kilometrów 9 milionów. Chcemy dokonać wzrostu o 2/3, czyli żeby tych wozów kilometrów było 15 milionów, aby nasi mieszkańcy mieli lepszy dostęp do naszej komunikacji. Chcemy we współpracy

0: współpracy z samorządami dostosować linie autobusowe, aby one jak najbardziej odpowiadały potrzebom naszych mieszkańców. Chcemy, aby z każdego powiatu, z miasta powiatowego do innego miasta powiatowego można było dojechać maksymalnie z jedną przesiadką, a z każdej gminy do innej gminy maksymalnie z dwoma przesiadkami.
1: Prezes Wojciech Sienicki ocenił, że PKS Nowa ma potencjał, by się rozwijać.
2: Dostrzegłem tutaj bardzo duży potencjał w tej spółce. Uważam, że to jest taka perełka, która troszeczkę teraz jest przyćmiona tym sposobem chyba finansowania też tego publicznego transportu autobusowego, który uważam, że jest zabójczy do tego, żeby takie firmy jak PKS Nowa mogły pełnić rzeczywiście tą publiczną funkcję, tą misyjną funkcję, czyli walkę z wykluczeniem transportowym i danie równych szans dostępu do infrastruktury, do nauki, do szkoły, do lekarza dla wszystkich mieszkańców województwa.
1: Władze województwa oraz spółki liczą, że finansowanie PKS Nowa będzie prostsze, jeśli od przyszłego roku obsługę Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych przejmą urzędy marszałkowskie poszczególnych województw. Obecnie środki z funduszu, którego celem jest dopłacanie do nierentownych linii lokalnych, dysponują wojewodowie. Przypomnę, że w to niedzielne, upalne, letnie, czerwcowe popołudnie słuchają Państwo Radia Nadzieja 10 minut po 14.

0: Wojtek Grzeszczak, Liber. Wysokie temperatury sprawiają, że warto zwrócić większą uwagę na to, co znajduje się na naszym talerzu. W gorące dni eksperci zalecają lekkie posiłki, bogate w warzywa i owoce, w opalały. Unikajmy ciężkostrawnych i tłustych dań, które dodatkowo obciążają nasz organizm, mówi dietetyk Agnieszka Cuch.
1: Te nasze żywienie powinno być takie lekkie, bardzo nawadniające, ale mimo wszystko nie unikamy tego jedzenia. Pamiętamy, że rano oczywiście zaczynamy od lekkiego śniadania, które ma nas wzmocnić, więc ono musi zawierać białka. Bardzo fajnie, zimny jogurt, troszkę granoli, świeży owoc i to jest bardzo fajne śniadanie, takie nawadniające, wzmacniające. Jeżeli chodzi o obiady, no to też on musi nas wzmocnić, ale to nie może być ciężki, czyli raczej schabowy odpada, ale już jakieś jajeczko sadzone, tak, z kefirem, jakieś, nie wiem, pierożki z owocami, naleśniki. Jeżeli mięsko, to raczej chude wybieramy, jakieś grillowane, pieczone z odrobiną kaszy. Bardzo dużo warzyw dodajemy.
0: Dietetyk radzi też, jak odpowiednio nawadniać swój organizm.
1: Czyli szykujemy sobie zapasy wody, może na przykład wodę kokosową, która świetnie nawadnia, wodę z odrobiną soli, dosłownie odrobinkę, tak żeby te elektrolity uzupełnić. Unikamy słodkich napojów, bo słodkie napoje sprawią, że nam się jeszcze bardziej te pragnienie będzie wzmożone i my się nie nawodnimy, czyli żadne soki, napoje gazowane. Zawsze do torebki miejmy taką butelkę wody. Te butelki plastikowe mogą się szybko nagrzewać, więc możemy na przykład butelki termiczne czy termosy, które używamy w zimie, żeby ten napój był ciepły, teraz możemy po prostu go używać, żeby ta nasza woda była w temperaturze pokojowej czy troszeczkę zimniejsza.
0: Dietetyk radzi również, aby jeden posiłek w ciągu dnia zastąpić na przykład owocowym szejkiem bądź smoothie. Phil, później Golden Life na antenie radia. Nadzieja.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Weekend w dobrym nastroju.
1: Eskalują działania wojenne między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, mimo podpisania porozumienia pokojowego między Bejrutem a Tel Awiwem. Niespokojne jest, również w Libanie. Drugiego dnia amerykańskich ataków na cele w Iranie bomby spadły m.in. na portowe miasto Sirik oraz na wyspę Keszm. Iran uderzył w amerykańskie bazy wojskowe w Kuwejcie i Bahrajnie, ale rakiety zostały przechwycone przez tamtejsze systemy obrony. Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi podczas dzisiejszej wizyty w Bagdadzie zapowiedział, że jego kraj będzie przez następnych 30 dni sprawował wyłączną kontrolę nad cieśniną Ormuz, gdzie trwają prace nad przywróceniem pełnej przepustowości żeglugi. To od ataku irańskiego drona na statek handlowy zaczęła się trwająca od piątku eskalacja. Abbas Araghchi wezwał również Stany Zjednoczone do powstrzymania Izraela przed atakami na południe Libanu, podkreślając, że jest to złamanie pierwszego punktu irańsko-amerykańskiego memorandum. Tymczasem Izrael przeprowadził nowe ataki na południowy Liban, zabijając co najmniej jedną osobę. Stało się to dzień po zawarciu porozumienia ramowego między rządami Izraela i Libanu, które ma na celu zakończenie walk. Izraelskie ataki na Liban zniszczyły wiele obiektów dziedzictwa kulturalnego. Libański minister kultury powiedział agencji Reutera, że zniszczone zostały zabytki historyczne, ruiny, a także wielowiekowe miasta i wsie w części kraju pozostającej pod okupacją izraelską. Między innymi strącono koronę z antycznej kolumny w libańskim mieście portowym Tyr, wpisano na listę UNESCO. W innym południowym mieście zniszczono miejsce pielgrzymkowe, ważne zarówno dla muzułmanów, jak i chrześcijan. Izraelskie ataki zniszczyły zabytkowy targ z czasów Mameluków w mieście Nabatija. A żołnierze zrównali z ziemią wielowiekowe libańskie miasta przygraniczne, podaje agencja Reutera. Pomimo zawieszenia broni, które weszło w życie tydzień temu, libańskie Ministerstwo Kultury nie podsumowało jeszcze pełnego obrazu zniszczeń, ponieważ wojska izraelskie nadal okupują strefę o szerokości około 10 km w głąb Libanu. Minister Kultury oświadczył, że nie można działać w cieniu okupacji. Dodał, że historyczne wioski zostały zrównane z ziemią. Strefa okupacyjna obejmuje także średniowieczny zamek Belfort. Izrael oskarża Hezbollah o umieszczenie broni w zamku, czemu zaprzeczają władze Libanu. Władze wojskowe Izraela odpowiedziały, że nie zamierzają powodować nadmiernych szkód w infrastrukturze cywilnej. To cytat, a ataki przeprowadzane są wyłącznie z konieczności militarnej z uwzględnieniem bezpieczeństwa swoich obywateli. To kolejny cytat. Neil Horan, później Blue na antenie Radia Nadzieja.

Blue zaprezentowała się na antenie Radia Nadzieja. To było jedno z najważniejszych spotkań rozgrywek grupowych mundialu, a jednocześnie jedno z najdroższych w Miami w meczu kończącym rywalizację w grupie K. Portugalia zremisowała z Kolumbią 0-0. Oba zespoły zapewniły sobie awans do dalszych gier. Zainteresowanie obejrzeniem tego spotkania na żywo wyraziło 5 milionów kibiców. Ogromne zainteresowanie możliwością obejrzenia w akcji Cristiano Ronaldo i portugalskiej drużyny rywalizującej z jednym z czołowych zespołów Ameryki Południowej sprawiły, że ceny biletów poszybowały przed meczem. Najtańsze zweryfikowane bilety z drugiej ręki na głównych platformach sprzedażowych kosztowały $3300. Jedną z najbardziej opłacalnych ofert były dwa miejsca na dolnym poziomie trybun na wysokości środka boiska. Dostępne były za $5500. Wartości wejściówek na to spotkanie osiągnęły poziom cen biletów na decydujące rundy pucharowe amerykańskich mistrzostw. Największym zainteresowaniem fanów na mundialu cieszą się obecnie mecze Argentyny z Lionelem Messim oraz Portugalii z Cristiano Ronaldo. W innym meczu grupy K Demokratyczna Republika Konga pokonała Uzbekistan 3-1 i także zapewniła sobie awans do dalszych gier.

0: chciałbym zaproponować Państwu, żebyśmy na kilka chwil na plażę się przenieśli. Plaża tętniąca życiem jest w Kołobrzegu. Miasto wygrało w rankingu Polskiej Organizacji Turystycznej i magazynu Travelist.pl. W tej kategorii głosowanie odbyło się po raz 13. Jak mówi Piotr Rybczyński z Kołobrzeskiego Instytutu Kultury i Promocji, plaże są tu bardzo różnorodne.
1: To ponad 12 kilometrów plaży w samym mieście. Ta plaża rzeczywiście tętni życiem, ale to nie znaczy, że nie możemy sobie też odpocząć. Na pewno tętni bardzo mocno życiem centrum, plaża przy Molo, gdzie są zawody sportowe, gdzie są boiska do koszykówki. Mamy przestrzeń pomiędzy portem a Molo, gdzie możemy uprawiać sporty wodne w sposób bezpieczny.
0: Zdaniem Piotra Rybczyńskiego w Kołobrzegu najlepiej wypoczywa się na plaży w dzielnicy Podczele.
1: Mamy ciszę, spokój, ekopark wschodni, użytek ekologiczny, gdzie nawet w tym okresie wysokiego sezonu tych ludzi nie ma bardzo dużo. Plaża jest bardzo zróżnicowana. My odczarowujemy te duże uzdrowiska, że to są miejsca dla kuracjuszy, że tam po 22 nic się nie dzieje. To nieprawda. Kołobrzeg ma kilkudziesięciometrowe, szerokie, fantastyczne plaże.
0: Na drugim miejscu w rankingu plaż w kategorii plaża tętniąca życiem to nazwało się Świnoujście. Trzecie miejsce zajął Sopot. No a co Państwo powiedzą na to, żeby dla równowagi przez całą Polskę podróżując i znaleźć się w Tatrach? Tam nie można szukać ochłody w górskich stawach i potokach. Przypomina o tym Tatrzański Park Narodowy. W pierwszy weekend wakacji tatrzańskie szlaki przemierzają tłumy turystów. Temperatury są wysokie, ale nieco niższe niż w pozostałych regionach Polski. Ochłody można szukać na szlakach w lasach. I tylko tam, przypominał edukator z TPN Tomasz Zając.
2: Pamiętajmy, że też nie możemy kąpać się w tatrzańskich jeziorach, w potokach, także tutaj z tej strony ochłody nie znajdziemy, natomiast na pewno im wyżej, tym ta temperatura będzie spadała, tym bardziej, że dosyć mocno wieje, to wiaterek, który na pewno spowoduje, że będzie przyjemniej podczas wędrówki i zdradliwiej, no bo nie będziemy czuli, jak to słońce na nas oddziaływuje.
0: W czasie upalnych dni w górach niezbędny jest zapas kilku litrów płynów, najlepiej izotonicznych lub elektrolitów. Należy też pamiętać o nakryciu głowy oraz kremie z filtrem, choć temperatury w górach są niższe, to słońce operuje mocniej. Popołudniami mogą występować burze. Stowarzyszenie Przewoźników do Morskiego Oka poinformowało, że dziś transport konny na trasie do Morskiego Oka został całkowicie zawieszony. Zwierzęta pozostały w stajniach. Paweł Domagała, to jest Radio Nadzieja w niedzielne popołudnie.

0: Na ten moment wielu uczniów czeka od 1 września, koniec roku szkolnego i początek wakacji. Przed nimi 9 tygodni odpoczynku, podróżowania, przygód i zawierania nowych znajomości. Wakacje rozpoczęło w miniony piątek. Blisko 5 milionów uczniów w całej Polsce i kilkaset tysięcy nauczycieli. Jak więc ten wakacyjny czas spędzić? Jeżeli kończymy rok zadowoleni z siebie, to spędźmy ten okres na wypoczynku i dajmy się sobie trochę ponudzić, mówi dyrektor szkół katolickich w Łomży, Bożena Śliwowska.
1: Ja nie jestem zwolenniczką takiego odpoczywania, czyli leżakowania bezczynnie, bezmyślnie, chociaż taki odpoczynek dla mózgu, taki relaks, reset, nie myślenie o niczym jest bardzo dobrze. Nudzenie się jest zbawienne dla mózgu, więc tutaj trochę tej nudy potrzeba.
2: Pytanie, czy my potrafimy się nudzić?
1: No to jest pytanie właśnie, czy my się potrafimy nudzić, a mózg potrzebuje odpoczynku, naprawdę potrzebuje odpoczynku. To nie jest to, ja tutaj nic nie wymyśliłam. Tak mówią specjaliści, psychologowie, terapeuci. Odpoczynek i reset i trochę nudy.
0: Po tej nudzie dyrektor Śliwowska zachęca również do aktywności, na które nie mieliśmy czasu w ciągu roku szkolnego.
1: Ja zachęcam do czytania ciekawych książek, do przeczytania tych książek, których nie zdążyliśmy przeczytać, do obejrzenia filmów, których nie zdążyliśmy obejrzeć albo nie mieliśmy okazji, do spotkania z ludźmi ciekawymi. Nie na chybił trafił, tylko z ciekawymi, z takimi ludźmi, którzy pokażą nam trochę inny świat, pokażą nam, jak warto się zachowywać, jak warto żyć. A te dzieci, które muszą jeszcze popracować nad tym, żeby w sierpniu przystąpić do egzaminów, no niestety muszą się jeszcze trochę pouczyć. Ale tutaj też zachęcałabym do takiego rozważnego podejścia do tych swoich obowiązków, czyli nie na hura, nie cały dzień od rana do nocy.
0: Uczniowie 1 września wrócą do nieco innej szkoły, bowiem po wakacjach wchodzi w życie kolejny etap reform systemu oświaty, nazywanej Reforma 26 Kompas Jutra, który zakłada m.in. wprowadzenie do planów zajęć czwartoklasistów przyrody w nowej formule, łączącej w sobie elementy biologii, geografii, chemii i fizyki. Spoglądam na zegar, 14:54, a to oznacza, że już za krótką chwilę przeniesiemy się do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagawnikach, aby transmitować stamtąd modlitwę w godzinie miłosierdzia i koronkę do miłosierdzia Bożego, więc już teraz w godzinie miłosierdzia, w zbliżającej się godzinie miłosierdzia, dobremu Bogu polecajmy intencje słuchaczy Radia Nadzieja. Panie Boże, daj radość oglądania Twojego oblicza, świętej pamięci Reginie Ludwikowi i Stefanowi Gniazdowskim oraz zmarłym z rodziny Cieplińskich, Gniazdowskich, Isaków. Daj pokój na świecie. Módlmy się w intencji Panu Bogu wiadomej. O życie wiecznym dla Bożeny Mierzejewskiej i Hanny Modzelewskiej, aby jak na ziemi, tak i w niebie połączyły się wiecznej przyjaźni ze sobą i mogły chwalić razem Boga. O zdrowie Boże błogosławieństwo dla syna Tomka z rodziną Łukasza, córki Marty, wnusi Gabrysi Poli, siostry Danusi z rodziną Tadzia i Henryka Kuźmienko. Za świętej pamięci rodziców Czesława i Wiesława Gretuńskich, brata Bogusia, dziadków Aleksandry i Jadwigę, Janinę i Józefa Ciszewskich, Celinę Kuźmienko, Teresę Serafińską, Halinę Lutomirską, zmarłych z rodzin Gołębiowskich, Tyborowskich, Marii Jerzego Krzyspiak, zmarłych z rodzin Turek, Kozłowskich, Surawskich, Gniazdowskich, Parzychów, Jóźwików, Ceckowskich, Kuleszów, Szczodrych, Dodów. Za świętej pamięci Eugeniusza Olszewskiego, za świętej pamięci Agatę Szczodry, Zofię Skorupską, Teresę Pawłowską, zmarłych z rodzin Piechowskich, Polkowskich, Ciemniewiczów, Stanisława Zarębę, Józefa Moczydłowskiego, Stanisława Jarnutowskiego, Krzysztofa Sosnowskiego, Tadzia Serafin. Matko Boża pięknej miłości, daj życie wieczne arcybiskupowi Józefowi Michalikowi i jego rodzicom. O wiarę, nadzieję i miłość mojej rodziny oraz w intencjach Bogu wiadomych modli się Katarzyna. Jezu miłosierny, dziękuję Ci za dobry wynik Hani. Ojcze niebieski, proszę Cię o zdrowie dla mojej siostry Barbary. Boże błogosław całej rodzinie Żerachowskich, wnukom i prawnukom, o wszelkie łaski i Boże błogosławieństwo dla Roberta. Mario, uzdrowienie chorych, dziękuję Ci za udany zabieg i dobre wyniki Janiny, za cofnięcie się choroby. Boże błogosław całej rodzinie, miłosierny Ojcze. polecam Tobie świętej pamięci moich kochanych rodziców, mamy Władysławę, tatę Antoniego Rainko, dziadków z obojga stron, świętej pamięci kuzynów, Janusza, Krzysztofa, Jana, wszystkich zmarłych krewnych i dusze czyśćcowe. O Boże błogosławieństwo, dar Ducha Świętego oraz mądrość Bożą dla Krzysztofa, za świętej pamięci mamy Władysławę z okazji imienin. O łaskę zdrowia i dalszą opiekę Matki Bożej dla Marianny Rafałowskiej, o dar nieba dla świętej pamięci Janiny Henryka Koboska w intencjach Bogu wiadomych. Dziękuję za wszystkie otrzymane łaski, dobre wyniki dla Oliwii. O miłosierdzie Bożej potrzebne łaski dla Daniela. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mnie, chorego synka Mateusza, pomoc w podejmowaniu mądrych, codziennych decyzji życiowych i zgodę w rodzinie. Boże, to pomóż mi w życiu i chroni nas przed złem. Proszę o pokój na Ukrainie, Iwona. O błogosławieństwo Boże dla mojej rodziny, dla wnuka i Arka. Za chwilę więc przeniesiemy się do sanktuarium w Krakowie Łagiewnikach, aby transmitować modlitwę w godzinie miłosierdzia i koronkę do miłosierdzia Bożego, więc zachęcam do wspólnej modlitwy za pośrednictwem fal radia Nadzieja.

Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Jezu miłosierny, przychodzimy dziś do Ciebie, by wyrazić i umocnić naszą wiarę, by ponownie wybrać Ciebie jako naszego Pana i Króla. Ty sam nas do tego wzywasz, a jednocześnie uprzedzasz nas, że każdy, kto chce pójść za Tobą, będzie szedł drogą wąską, momentami bardzo stromą i kamienistą. Drogą miłości nie z tego świata. Drogą, której ten świat nie rozumie i odrzuca z lęku przed cierpieniem, a przez to tak naprawdę wchodzi w jeszcze głębsze cierpienie, bez sensu. Jezu miłosierny, nasz Zbawicielu, każdego dnia zapraszasz nas do rozważania Twojej męki. Zapraszasz nas na Golgotę, gdzie dotarłeś drogą wąską, stromą, kamienistą. Drogą codziennych, trudnych wyborów, często niezrozumianych w świecie przyjemności, relatywizmu, konsumpcji. W końcu tą drogą dotarłeś na sam szczyt, na Golgotę. I to właśnie tu doświadczyłeś szczytu opuszczenia, ale ukazałeś nam szczyt miłości. Codziennie o tej godzinie stajemy przed tajemnicą miłości miłosiernej. Jest to chwila, w której

czynić Jezusa wzorem dla swojego człowieczeństwa, naśladować Go, ryzykując odrzucenie, wyśmianie. Czy kocham Go aż tak, by pójść za Nim z tą świadomością, że nie zawsze będzie miło i przyjemnie, że może być trudno, czasem wręcz bardzo trudno. Panie Jezu Chryste, dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy Cię dla nas wszystkich o łaskę męstwa i wiary niezłomnej.

0: Królu miłości, prosimy Cię o miłosierdzie dla całego świata, który tak często Ciebie nie rozumie, który odrzuca Twoją Ewangelię. Panie, niech codzienne rozważanie Twojej męki, każde spotkanie z Tobą, także w tej godzinie, będzie dla nas umocnieniem do codziennej walki o wierność Tobie i Ewangelii. Dawaj nam, Panie, siłę do codziennego wybierania Ciebie. Dawaj nam męstwo, odwagę, a nade wszystko miłość. Miłość, która wszystko znosi, wszystko przetrzyma, we wszystkim pokłada nadzieję. Prosimy Cię o potrzebne łaski dla naszego papieża Leona, biskupów, kapłanów, osób konsekrowanych. Uzdalniaj ich, Panie, do radykalnego życia Ewangelią. Prosimy Cię o nowe i święte powołania, także spośród młodych, którzy teraz modlą się z nami. Błagamy Cię, Panie, o miłosierdzie dla tych, którym powierzono władzę, by ją sprawowali uczciwie, pokornie, w duchu służby, zwłaszcza wobec tych najbardziej potrzebujących. Polecamy Ci wszystkich biednych, chorych, samotnych, cierpiących, zwłaszcza teraz w Wenezueli, po katastrofalnych trzęsieniach ziemi, a także tych, którzy polecają się naszej modlitwie oraz modlących się z nami teraz. Niech doświadczą Twojej miłującej obecności i pomocy dobrych ludzi. Przyjmij, Panie, do swego królestwa wszystkich zmarłych, aby doświadczyli pełni szczęścia i sławili dobroć Twoją, Panie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas
0: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz

0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekieł trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, sam on żyje, stąd i żyje umarł. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty Kościołanie, grzechu odrzucenie, ciała zmartwychwstanie, żywotnie.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas całego świata.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
4: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Miej miłosierdzie dla nas, całego świata.
4: pre jeho bolestné umučenie.
5: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
6: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
7: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Uwielbiamy Cię, miłosierny Panie, który w niepojętej pokorze stałeś się jednym z nas i oddałeś za nas życie. Uwielbiamy Cię za to, że dajesz się nam poznawać, pozwalasz zbliżać się do Ciebie. Dajesz łaskę odwagi, by iść za Tobą, by codziennie podejmować na nowo wyzwanie Ewangelii. Chwała Tobie, nasz Panie i Królu.

Na antenie Radio Nadzieja transmitowaliśmy modlitwę w godzinie miłosierdzia i koronkę do miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach. Tomek Kamiński już teraz na naszej antenie, następnie audycja Słowo Życia, więc będziemy mogli pochylić się jeszcze nad dzisiejszym przez Kościół wyznaczonym Słowem Bożym. Fragment Ewangelii będzie opatrzony komentarzem biblisty księdza Jana Krupki. Dziękuję za uwagę, ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej reszty niedzieli. Do usłyszenia, Hubert Chojnowski, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża i nie idzie za mną, a nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, ten je odnajdzie. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.
2: Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, naprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Słyszymy dziś, jak Jezus mówi o prostym, dobrym uczynku. Podanie drugiemu człowiekowi kubka z wodą. To niewielki uczynek. Właściwie nie potrzeba wiele czasu czy trudu, aby go zrealizować. Ale może taki uczynek mieć też ogromne znaczenie. Szczególnie jeśli ten, kto przyjmuje od nas ów kubek, ma duże pragnienie. A jeśli się zastanowimy, to na pewno dostrzeżemy, że w codziennym naszym życiu mamy tak wiele sytuacji, w których możemy uczynić coś, co ma wielką wartość. Przy tym wcale nie angażując wiele wysiłku czy czasu z naszej strony. Wystarczy odrobina dobrej woli, nasze pragnienie, by czynić dobro. Wystarczy sercem przepełnione miłością zobaczyć, że mamy taką możliwość działania. Dlatego próbujmy dostrzegać te sytuacje i według naszej możliwości także działać.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali te reklamy, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przybytku najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszystkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby, mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze lżywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających w Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia, i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale. Wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego serca Twego.
Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemanie uwiodły, albo niezgoda oddziela. Przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos. Chwała bądź Bożemu sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Bliżej jazzu.
2: Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum. Nowoczesna technologia i ludzie. Pracodawca, któremu możesz zaufać.

Serdecznie Państwa witam, Mirosław Dziewa. Ten utwór i to wykonanie potrójnie pasuje mi jako wstęp do naszego dzisiejszego spotkania. Po pierwsze, jest to wspaniałe i przede wszystkim nietypowe wykonanie. Po drugie, pochodzi z tej samej płyty, z której inne nagranie rozpoczęło tę audycję tydzień temu. Jest to, przypomnę, krążek zatytułowany St. Louis Shoes, firmowany przez saksofonistę Grega Osbiego. Jak ważna jest to płyta, a właściwie postać firmująca tę płytę, Greg Osby, w kontekście muzyki, którą będę prezentował, powiem o tym później. I po trzecie, dlaczego ten utwór pasuje mi jako wstęp do dzisiejszego spotkania, do dzisiejszej audycji. Wszyscy wiemy, jest to kompozycja George'a Gershwina, Summertime, lato, z opery Porgy and Bess. I od minionej niedzieli, od 21 czerwca, mamy tę przez wielu upragnioną porę roku. Od minionej niedzieli mamy lato astronomiczne, a od poniedziałku mamy lato kalendarzowe, to tak gwoli ścisłości. Płyta St. Louis Shoes wydana została przez słynną Blue Note w 2003 roku. W składzie muzyków nagrywających ją znalazły się takie osobistości: trębacz Nicholas Payton, pianista Harold O'Neill, Robert Harst na kontrabasie, Rodney Green na perkusji oraz lider Greg Osby, saksofon altowy. Właśnie ze względu na lidera tego kwintetu, Grega Osbiego, sięgnąłem po płytę St. Louis Shoes. Zarówno przed tygodniem sięgnąłem, jak i dzisiaj, ponieważ począwszy od ubiegłego czwartku przedstawiam nagrania z płyty, która firmowana jest przez naszą perkusistkę Dorotę Piotrowską i jej formację St. Circle z udziałem gościa specjalnego Grega Osbiego. Płyta nazywa się Voices of Human Consciousness, głosy ludzkiej świadomości. To jest piękny tytuł i myślę, że pięć nagrań, które usłyszeliśmy z tego krążka przed tygodniem, ich różnorodność, muzyka skomponowana, tworzona przez artystów reprezentujących różne kultury, różne religie, wyjaśnia ten tytuł. Globalny dialog jazzowy łączący głosy siedmiu kultur, od norweskich fiordów po arabskie rytmy, od polskiej liryki po tradycję amerykańskiego jazzu. Znów zacytowałem zdanie jakże trafne, które przeczytałem zaraz po ukazaniu się tego krążka. A krążek ukazał się dokładnie 2 miesiące temu, 25 kwietnia. Wydany został równocześnie w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. W Stanach wydany przez wytwórnię Inner Circle Music, to własność Grega Osbiego, a w Polsce przez wytwórnię Leszka Możdżera Teraz, Teraz. Może zanim przypomnę nazwiska wszystkich muzyków nagrywających album, posłuchamy pierwszego nagrania z tych, które nie zostały wyemitowane przed tygodniem. A w tym względzie, proszę Państwa, stało się coś dziwnego, ponieważ moim zamiarem było, jak niemal zawsze, prezentować utwory w takiej kolejności, w jakiej umieszczone są na płycie. Ale nie wiem, jak to się stało, pominąłem kompozycję umieszczoną jako druga na płycie. Po pierwszej od razu przeszedłem do trzeciej. Zorientowałem się o tym dopiero w końcowych minutach naszego spotkania. Pierwszy raz tak mi się zdarzyło. Koniecznie musicie Państwo posłuchać ten utwór. Jest świetny, pulsujący, pełną energią. A co dzieje się w nim z rytmem, sami posłuchacie. Jest to kompozycja pianisty grupy Tareka Yamaniego zatytułowana Upon, z fantastycznymi improwizacjami kompozytora na fortepianie i Grega Osbiego na saksofonie altowym.

taki sposób zabrzmiała kompozycja Upon Tareka Yamaniego. Płyta Voices of Human Consciousness jest debiutem dyskograficznym naszej perkusistki Doroty Piotrowskiej. Powiem Państwu, że nie słyszałem, nie przypominam sobie, aby na debiutanckiej płycie jakiś artysta zgromadził podobną ilość przy tym tak wspaniałych postaci światowego jazzu. Tak, oczywiście Dorota Piotrowska. Bez wątpienia największą gwiazdą jest Amerykanin Greg Ousby, saksofonista altowy, postać, która już na trwałe zapisała się w historii światowego jazzu. Na trąbce oraz bukehornie Hildegunn Eiset z Norwegii. Na fortepianie Libańczyk wychowany w Bejrucie Tarek Yamani. Na kontrabasie pochodzący z Waszyngtonu, mający blisko wschodnie korzenie, Amin Salim. Na kongach oraz w jednym utworze na udu grał rodowity Kubańczyk z Hawany Barbaro Crespo Machito. On również w jednym utworze zaśpiewał. Ten utwór za chwilę usłyszymy. Na perkusji liderka, pomysłodawczyni przedsięwzięcia Dorota Piotrowska. Jeszcze gościnnie wystąpili turecka wokalistka Sanem Kalfa w czterech utworach, altowiolistka Marlena Grodzicka-Myślak i wiolonczelista Jakub Myślak. To małżeństwo wystąpiło w dwóch zamykających płytę nagraniach oraz w jednym utworze mogliśmy słuchać pianistę Leszka Możdżera. Utwór z udziałem Możdżera wybrzmiał przed tygodniem. Z drugiego utworu na płycie przeskakujemy do siódmego. Te opuszczone słuchaliśmy przed tygodniem. Tym siódmym utworem jest kompozycja liderki Doroty Piotrowskiej nosząca tytuł Latlorien. Nie wiem, co oznacza ten tytuł, ale kompozycja jest bardzo ciekawa, wielowątkowa. Rozpoczyna Barbaro Crespo Machito śpiewem kojarzącym się z muzyką wschodniej Afryki. Następnie słyszymy jakby przemowę na bukehornie Hildegunn Eiset. W miniony czwartek mówiłem, ale powtórzę. Bukehorn jest skandynawskim instrumentem dętym, rodowodem sięgającym starożytności, wykonany z rogu owcy lub kozy. Posiada kilka otworów, które zatyka się palcami. W węższy koniec rogu wsuwa się ustnik podobny do trąbki lub nawet zapożyczony od trąbki. Dźwięk powstaje poprzez drgania warg. Przez dłuższy czas będziemy mogli podziwiać brzmienie tego niecodziennego w naszej kulturze instrumentu. Następnie świetne partie pianisty Tareka Yamaniego i Grega Ousby'ego.

utworem, który utrzymany jest w wyraźnie innej stylistyce w stosunku do poprzedniego, właściwie do pozostałych utworów, jest następna pozycja na płycie zatytułowana Spark, Iskra. Inna stylistyka, bo bardzo wyraźnie słychać tu echa okresu hard bopu, lata 60. Muzyka głównie kojarzona z formacją Jazz Messengers Arta Blakeya. Nagrania tego słucha się doskonale, w czym duża zasługa solowych partii muzyków improwizujących. Proszę zwrócić uwagę, wszystkie sola są jakby połączone jedną myślą. Gdy kończy swoją wypowiedź trębaczka Hildegun Eiset, Greg Osby jakby dopowiadał dalszy ciąg, jakby drugą część jej historii. Zresztą podobnie było w poprzednim utworze. Utwór rozpoczyna się dłuższym solowym wstępem kontrabasu. Świetny wstęp i nic dziwnego, że kontrabas wprowadza. A wiecie dlaczego nic dziwnego? Bo kompozytorem tego utworu jest basista Kamil Pełka, prywatnie mąż Doroty Piotrowskiej. Czynny muzyk, występował między innymi z Piotrem Wojtasikiem, Piotrem Baronem, absolwent Wrocławskiej Akademii Muzycznej w klasie Jacka Mejry Niedzieli. Studiował również w konserwatorium w Amsterdamie. Słuchamy kompozycji Kamila Pełki, Spark.

0: bliżej jazzu.
1: Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum. Bo nowoczesne technologie też mogą współgrać z duszą.

szkole muzycznej rozpoczynała od fortepianu, jednak już w liceum perkusja stała się jej ulubionym instrumentem. Co może być zaskakujące, wybrała studia filologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim, uzyskując licencjat z filologii romańskiej. W czasie studiów nie zaniedbywała swojej muzycznej pasji, występowała między innymi z kubańską formacją Omni Con Ire. Być może wspólne koncerty z nimi wpłynęły na decyzję Piotrowskiej, aby kształcić się w kierunku muzycznym. Najpierw została studentką konserwatorium w Amsterdamie, wkrótce przeniosła się do konserwatorium w Groningen. To za sprawą możliwości studiowania pod okiem wybitnego amerykańskiego perkusisty Ralpha Petersona Juniora. Z Groningen trafiła w ramach wymiany studenckiej do Long Island University w Stanach Zjednoczonych, a następnie została studentką The New School for Jazz and Contemporary Music w Nowym Jorku. Absolwentką tej uczelni została w 2012 roku. Przyznacie Państwo, że bardzo ciekawa i odważna artystyczna droga perkusistki. Ale to nie wszystko. Piotrowska po ukończeniu studiów pozostała w Stanach Zjednoczonych do 2018 roku. Między innymi pracowała w strukturach Organizacji Narodów Zjednoczonych. A wcześniej, proszę Państwa, ukończyła w Nowym Jorku studia magisterskie z zakresu stosunków międzynarodowych. Po powrocie do Europy rozpoczęła współpracę z wieloma artystami, między innymi ze znaną duńską wokalistką Cecilie Norby. Wystąpiła na jej dwóch płytach. Również usłyszeć można Piotrowską na dwóch płytach Ewy Urygi. Oczywiście to nie wszystkie wydawnictwa z jej udziałem. Aż przyszedł czas na wydanie własnej debiutanckiej płyty. Jak widać i słychać, rozpoczęła Dorota Piotrowska od najwyższego C. Gdyby na jej debiutanckiej płycie miał wystąpić ze znanych muzyków jedynie Greg Osby, to już można byłoby określać to w kategoriach sensacji. A przecież mamy na tej płycie całą plejadę wybitnych osobowości artystycznych. Może jeszcze raz przypomnę. Na saksofonie altowym gość specjalny Amerykanin Greg Osby, na trąbce i bukehornie Norweżka Hildegun Eiset, na fortepianie Libańczyk Tarek Yamani, na kontrabasie pochodzący z Waszyngtonu Amin Salim, na kongach Kubańczyk z Hawany Barbaro Crespo Machito. On w jednym utworze zaśpiewał i w jednym utworze grał na udu. I na perkusji liderka Dorota Piotrowska. Ponadto gościnnie wystąpili wokalistka z Turcji Sanem Kalfa, śpiewała w czterech utworach, w dwóch utworach, które za chwilę zabrzmią, altowiolistka Marlena Grodzicka-Myślak i wiolonczelista Jakub Myślak. W jednym utworze, który zabrzmiał przed tygodniem, wystąpił pianista Leszek Możdżer. Przypomnę, że z wymienionej gromadki artystów na 18. Nowym Jazz Festival wystąpili Dorota Piotrowska, Greg Osby, Tarek Yamani, Amin Salim i Barbaro Crespo Machito. Płyta Voices of Human Consciousness ukazała się 25 kwietnia, wydana równocześnie przez dwie wytwórnie. Amerykańską Inner Circle Music, własność Grega Osbiego, i polską wytwórnię, własność Leszka Możdżera, która nazywa się Teraz, Teraz. Płytę zamykają dwie krótkie kompozycje Doroty Piotrowskiej, zatytułowane odpowiednio Circle One i Circle. Obie utrzymane w zupełnie innym nastroju w stosunku do słuchanego przed chwilą Spark. Powiedziałbym, że dominuje tu klimat skandynawski w dużej mierze za sprawą świetnego sola Hildegun Eiset na

lekkie chornie, zwłaszcza w pierwszym nagraniu. Ale jej tęskne dźwięki usłyszymy również w drugim utworze. Wspaniale łączą się one ze śpiewem Sanem Kalfy. Należy jeszcze zwrócić uwagę na ciekawą aranżację ze smyczkami i wysmakowane solo kontrabasisty Amina Salima. Podobnie jak przed tygodniem, przeczytam teraz Państwu tekst, który będzie śpiewała Sanem Kalfa. Najprawdopodobniej jest autorstwa Doroty Piotrowskiej i w wolnym tłumaczeniu brzmi mniej więcej tak. Dlaczego rzeczy krążą w czasie? Nasze wybory załamują światło. Duchu, pokaż mi teraz, jak zamknąć krąg szczelnie. Pokaż mi miejsce na ziemi, gdzie miłość pomaga leczyć wewnętrzne rany. Obudź mnie i uczyń mnie znów całością w świetle pomimo. W pięknym nastroju pozostawią nas te dwa nagrania zamykające płytę Voices of Human Consciousness – Głosy ludzkiej świadomości. To było 1269 wydanie Bliżej Jazzu. Audycję realizował Przemek Kamiński, przygotował i prowadził Mirosław Dziewa. Do usłyszenia.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.